Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

Mamy dzisiaj czwartek, 7 dzień maja i 127 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Róża, Gizela, ale także Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludmira, Ludomiła, Flavia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Nie wiem, czy obywateli się w tym mieści, ale jak najbardziej oczywiście polecam użytkowania. Dodatkowo dzisiaj Światowy Dzień Hasła, czyli z tą aktywnością jak najbardziej coś wspólnego ma. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to podpowiem, że jutro o godzinie 20.30 w klubie Studio będzie miał koncert nie byle jaki miejsce, bo Kaliber 44 pożegnalną trasę będzie odstawiał. A jeżeli chodzi o sobotni koncert, podkreślam 20.30 i trasa dla Joki, to klub Studio. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie filmu Projekt Hail Mary. Jeżeli nie widzieliście, to jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich tygodni, kiedy można ten film pooglądać. Ryan Gosling w roli głównej, a mamy tutaj daleką podróż kosmiczną i poznanie nowych, innych światów i innych, no powiedzmy, ras. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16.20 i 19.40, jutro natomiast o 20.10 oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym przypomnieć i podkreślić jeszcze parę razy, że już najbliższy weekend, czyli w sobotę, niedzielę, Kościuszkon i to pod hasłem cyberbezpieczeństwo, będzie to akurat główny temat czwartego już hackathonu Politechniki Krakowskiej. Przypominam, Kościuszkon w sobotę i niedzielę w klubie Kwadrat. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, tylko przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.pl. Tam przycisk włącz radio i w zasadzie później wszystko powinno działać. Ci, którzy mieszkają na akademikach i mają głośnik w pokoju, mają nawet trochę prościej, bo wystarczy po prostu kliknąć i powinno działać. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że gramy dla Was całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy włączycie, to oczywiście powinno być nas słychać. A jeżeli już mowa o szczegółach, to dorzucę, że jutro, tuż po 9, startujemy z pasmem porannym, natomiast wieczorem zapraszam Was na godzinę 21 na herbatkę. To jutro, natomiast dzisiaj, tuż po 21, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Oj, ciepło się porobiło, ciepło się porobiło. Rajd się skończył. Jednym słowem, wracamy prawie że do codzienności. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta codzienność to majowa codzienność, a więc cała masa wydarzeń i powiedzmy imprez, które rozegrają się czy rozgrywają się właśnie w maju, no bo dość powiedzieć, że Juvenalia startują, moi drodzy, także będzie i o tym na pewno. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, to dzisiejszy program realizuje i poprowadzi dla Was Tomasz Kapuśniak. Jakby co, to jeszcze jedna istotna sprawa, bo dzisiaj w zasadzie nawet kilka istotnych spraw, no bo dzisiaj tradycyjnie w programie, no oczywiście poza tematami, nazwijmy to juwenaliowymi, to będzie akurat całkiem sporo do przekazania. Będą oczywiście premiery filmów, będą wydarzenia kulturalne, będą, jakżeż by inaczej, oczywiście propozycje serwisów streamingowych, no i będzie oczywiście o filmach, które będą do obejrzenia w najbliższych dniach na antenie tych ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, czyli z multiplexów. A skoro już mowa o tym, no to oczywiście będzie również odrobina muzyki, na którą też myślę, że znajdą się chętni do posłuchania. A na początek myślę, że piosenka o dźwięcznym tytule Arabella. No mnie się przypomina akurat taka bajka czechosłowackiej jeszcze w produkcji, mojej drodzy, w kilku odsłonach, ale Rumburaka dzisiaj nie będzie.

No tak, żeby nie być gołosłownym, to podpowiem, że ci, którzy zostali zaintrygowani czy zainfekowani ciekawością odnośnie Arabelli, to myślę, że jak na YouTubie poklikacie, to może jakieś fragmenty tegoż, a w zasadzie tych filmów znajdziecie. Podkreślam jeszcze raz, w tym przypadku tylko tytuł się pokrywał, a jeżeli chodzi o kierunki, to już jakby troszeczkę mniej z tym związane. O szerszym, że tak powiem, zakresie Juvenali to będzie jeszcze w przyszłym tygodniu, bo to 13 maja, moi drodzy, kultywator powinien odbyć się normalnie. Natomiast ja ze swej strony już rzucę wam w tej chwili kilka szczegółów, jeżeli chodzi o strefę Polibuda, bo będą cztery strefy. To trzeba od razu zaznaczyć, czyli strefa plaża to na Giechu, strefa Żaczek to bez komentarza przy alejach mniej więcej. Strefa politechniczna, czyli strefa Polibuda to na pasie startowym, no i strefa zielona, czyli teren AWF-u, przepraszam, należałoby chyba w tej chwili powiedzieć Uniwersytetu Wychowania Sportowego, czy chyba tak to się w tej chwili mówi, Akademia Kultury Fizycznej, przepraszam bardzo, Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie. No, przyzwyczajenia zostają, jak widać, ja przepraszam oczywiście wszystkich studentów Akademii Kultury Fizycznej, ale jamci jest jeszcze starszej daty i akurat no, tak przyzwyczajeń ciężej się wybyć. A jeżeli już mowa o strefie politechnicznej, to podpowiem, że zapowiada się naprawdę ostry i ciekawy program. Bo tak, jeszcze w poniedziałek 11 maja to akurat będzie Laser Tag na kampusie przy ulicy Warszawskiej, czyli wydarzenie no, pewnie kół naukowych, które pokażą, jak to można ewentualnie wyświetlać różne ciekawe rzeczy. Kino plenerowe na osiedlu to będzie we wtorek 12. Dorzucę jeszcze, że również 12 w ramach no, zmiana nastąpiła, święto Politechniki, ja chciałem powiedzieć święto szkoły, w każdym razie w ramach święta szkoły będzie ni mniej ni więcej tylko uroczysty senat, wręczenie odznaczeń i parę innych okoliczności, które na pewno się warto przyjrzeć. Tak jak powiedziałem, na kulminacyjny moment, czyli kino plenerowe na osiedlu politechnicznym. W przyszłą środę na terenie klubu Kwadrat Juve Quiz o 19:00. Wstęp wolny zapewne. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, no to pamiętajcie, że 15, czyli za półtorej tygodnia w piątek będzie juvenaliowy korowód pokoleń. I o 12:00 spotkanie na rynku głównym, również koncert, a poza tym będzie również koncert. Koncert na razie podaje strefę Polibuda. Pewnie plakaty już żeście zobaczyli. W każdym razie ja dorzucę, że w piątek ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka, Grubasa i Lotta koncertować będą. Natomiast w sobotę 16 maja Żabson, Awi, Guzior, Słoń, Gruby, Mielski, Aster i DJ Sojna. Natomiast na zakończenie w niedzielę 17 maja dzień na osiedlu studenckim Politechniki Krakowskiej, też chyba zapowiada się to nad wyraz intrygująco i ciekawie. To akurat jeżeli chodzi o wydarzenia Juvenalia. No kiedyś Juvenalia krakowskie, kiedyś to Czyżynalia były, ale jak widać ta nazwa, no powiedzmy, już odeszła w zapomnienia. Przypominam, było to nie byle co, bo w okresie, kiedy w pewnym momencie ze względów politycznych juvenalia zostały zakazane politycznie, no bo to był okres Stanów Zjednoczonych, to były inne okoliczności,
No i ten zakaz utrzymywał się praktycznie od 1982 roku aż do 90 mniej więcej chyba 3, 4, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy reaktywowano akurat wydarzenie jako całość. Mogłem pomylić rok czy drugą w tamtą, ale nie jest to istotne. Natomiast ciekawostka jest taka, że już rok po tym zakazie, w zasadzie 2 lata później, zorganizowano imprezy na terenie osiedla Politechniki na Czyżynach, które podlegały pod inne władze, bo nie była to Rada Dzielnicowa Śródmieście, gdzie ten zakaz był bardzo rygorystycznie przestrzegany i pilnowany, tylko pod Radę Dzielnicową Nowa Huta. No i dzięki temu wydano zgodę na organizację imprez plenerowych pod nazwą Czyżynaliów, które odbywały się przed akademikami na trawnikach. Lotnisko było wówczas jeszcze zamknięte, ale trawniki były tutaj przeogromne. Dość powiedzieć, że były koncerty, na których jednorazowo pojawiało się po 20-30 tysięcy osób. Jednym słowem, były to na tamte czasy największe koncerty w Krakowie, no i jedne z większych koncertów w Polsce w ogóle plenerowych, także moi drodzy, jest co wspominać. Na razie Juwenalia Krakowskie, strefa Polibuda to akurat coś, co wydarzy się już w najbliższym czasie. Ja jeszcze tylko dorzucę tak w ramach uzupełnienia, jeżeli chodzi o wydarzenia stricte politechniczne, no bo nie sposób o tym nie wspomnieć, to w poniedziałek o godzinie 17:00 w ramach ekonomedu, a w zasadzie wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej w kotłowni będzie wykładał profesor Antoni Dudek, a będzie wykład na temat polskiej racji stanu. Myślę, że to na pewno może być nad wyraz interesujące. O 12 maja, czyli Święto Politechniki było, to od razu przypominam, Senat i imprezy, na zasadzie kinoplanerowe na akademikach. No i następne kwestie, które się pojawiają 13, jeżeli dobrze pamiętam, to mamy możliwość udania się i chyba będą kiełbaski, bo Dzień Biblioteki będzie na terenie kampusu na ulicy Warszawskiej 14 w czwartek, z kolei ni mniej, ni więcej, tylko Dzień Lądowca, na który oczywiście też warto się by było chyba wybrać. 15 też, jeżeli dobrze pamiętam, parę wydarzeń się ma odbyć, w związku z tym cały tydzień zapchany wydarzeniami jak nie wiadomo co. A dodam jeszcze, że jutro, co prawda nie politechniczne do końca wydarzenie, ale w Krakowie będzie podpisana umowa, porozumienie między Muzeum Miasta Krakowa, Strażą Miejską Miasta Krakowa i Strażą Pożarną, aby przywrócić jedno z tradycji krakowskich, czyli zgodnie z rytuałem z 1721 roku będzie następowało otwieranie bram miejskich. Za tą bramę miejską będzie robiła brama do Barbakanu, ale to nie zmienia faktu, moi drodzy, że będzie to znowu z przytupem i z wielką atrakcją turystyczną włącznie, bo będzie troszeczkę muzyki, troszeczkę inscenizacji. Jednym słowem, moi drodzy, otwarcie bramy, a my jesteśmy otwarci na pomysły. Dobra, swoją drogą to było już naprawdę sporo. Teraz muzyka.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Mamy dzisiaj wtorek, 5 dzień maja i 125 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Irena, Waldemar i Gotard. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, chociaż należałoby ich rozszerzyć również o Stanisława, Stanisławę, Ireneusza, Maksyma, Teodora, Hilarego, Piusa, Penelope i Irydę. Generalnie wszystkim wszystkiego naj. A poza tym dzisiaj Dzień Europy, o czym zapominać zdecydowanie nie powinniśmy. Również Międzynarodowy Dzień Położnej, jak również Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Dodatkowo Światowy Dzień Astmy, jakby co. A poza tym Światowy Dzień Higieny Rąk i uwaga, uwaga, Dzień Bez Makijażu. Ja się dostosowałem. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, dzisiaj o 20:00 koncert w Tauron Arenie i to nie byle jaki, bo Alvaro Soler będzie występował w trasie El Camino. Jednym słowem, będzie skocznie, melodyjnie i bardzo, bardzo szampańsko, rzekłbym. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu nie byle jakiego, bo filmu, w którym możecie zobaczyć ni mniej, ni więcej, tylko Roberta Pattisona i Zendaya. Chodzi o film drama. Mamy pięknych, młodych, zakochanych, w dodatku jeszcze bogatych. No czegoż by więcej chcieć? No okazuje się, że chcą wziąć ślub, ale w międzyczasie wypływa parę brudów, no i okazuje się, że jest dylemat. Czy wyjdą z tego, czy nie? No cóż, macie szansę sprawdzić to we własnym zakresie, oglądając film. A film możecie obejrzeć już dzisiaj o 17:45 lub 18:45 w Multikinie, ewentualnie jutro wieczorową porą. No i cóż ja wam mogę powiedzieć w ramach informacji bieżących? Chyba to, że skoro mamy matury w pełni, co prawda maturzyści w tej chwili myślą chyba o czymś innym niż wyborze kierunku studiów, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że w roku akademickim 2026-2027 na Politechnice Krakowskiej wystartują nowe kierunki, czyli informatyka z cyberpsychologią, elektroenergetyka, mobilność i logistyka, zielone technologie, materiały i technologie dla obronności, tudzież transport i logistyka w języku angielskim. Trochę do myślenia. Mam nadzieję, że dla wszystkich aktualnych abiturientów. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a możecie nas posłuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wchodzicie na stronę, klikacie przycisk Włącz Radio i w zasadzie wszystko jest jasne, bo później działać powinno bardzo głośno i wyraźnie. A możecie nas słuchać przez całą dobę, w związku z tym, kiedy włączycie, to słuchać można. A jeżeli chodzi o takie szczegóły, to podpowiem, że jutro o 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem jutro Kultywator. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, już wieczorową porą zapraszam na Worek Buszu, który będzie do wysłuchania o godzinie 21:00, a Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie, niezmożone wody muzyki. Myślę, że warto zarezerwować sobie te 2 godziny czasu.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: twój popową, indie popową, jungle popową. Jeden z ważniejszych zespołów z tej kategorii wydał w tym roku płytę. Mowa o Heavenly i płyta o tytule Highway to Heavenly, która nie jest no tak dobra jak w klasycznych momentach. Tyle, że to już ma taka moja impresja. Twipop trochę bazuje na naiwności. Czy ona jest udawana i odgrywana, czy to jest naiwność taka per se, żywa, życiowa, tego nie wiem. Jednak no, to jest zespół, który był aktywny w latach 90., kiedy wszyscy ci ludzie byli młodzi,
1: a teraz już nie są.
0: Nie da się ukryć, że już nie są. Także nawet jak to dalej są ładne melody, to one już są trochę inaczej śpiewane, nie takimi słodkimi głosikami i słychać, że jednak jest to trochę co innego. Sprawne, ale nie da się...
1: Bez tego uroku, bez świeżości.
0: Dokładnie, odwzorować. I skleiłem fragment z płyty Highway to Heavenly z fragmentem ich debiutu, czyli płyty Heavenly vs. Satan. I na naszej antenie zagościł utwór tytułu Lemonhead Boy. I ostatnia rzecz, tutaj już bez wchodzenia w szczegóły. Zespół gdzieś z drugiego, trzeciego rzędu sceny psychodelicznej z Lata Miłości, styczeń 69, zespół Velvet Fog. A to po to, że planowałem zahaczyć o koncert Ricka Claptona, na którym byłem w dniu, kiedy nagrywamy, to był dzień poprzedni, który był zaskakująco dobry. To był zaskakująco dobry koncert. Tyle, że rzeczony Rick Clapton mi się nie zmieści. Także tylko zaznaczę, że chciałem grać dwa utwory. Jeden Scream i mojego ulubionego Wings of Fire i utwór Mainland Florida, bo uważam, że te płyty Claptona z lat 70., szczególnie 461 Ocean Boulevard, to jest płyta mocno wiosenno-letnia i to jest bardzo dobre granie. Rzadko już po nie sięgam, bo trzeba przyznać, że już jestem mało trójkowy, jeżeli chodzi o gust, ale to jest jedna z tych rzeczy, które brzmią świetnie. Bo Clapton to nie tylko tych 4-5 klasyków, ale też dużo więcej dobrej muzyki.
1: No właśnie, to jutro, w sensie, no już będzie po momencie, kiedy tak. Wy tego słuchacie, a jutro zaczynamy polski to prawie 357. Nie mogę się doczekać.
0: Żeby słuchać po raz 500 tych samych numerów w trochę innej kolejności.
1: Tak, znaczy to ja jestem patronem Radia 357, bo tyle, że to jakby doceniam to, że taka rzecz istnieje oddolnie, ale już wyrosłem chyba z momentu, kiedy wierzę w to, że jakiekolwiek głosowania tutaj coś pomogą, więc w tym roku olałem głosowanie, po prostu będę się śmiał na dystans i tyle. Ale jeżeli jeszcze chodzi o kwestie ściśle muzyczne z naszej audycji, no to jeszcze jeden numer ode mnie był w tym wejściu. Niedługi, więc też długo ja nie będę o tym mówił. Debut of Montreal, Cherry Peel, rzecz już prawie 30-letnia, dokładnie 30-lecie wybije im w przyszłym roku. Chodzi o utwór pod tytułem Springtime is the Season, taka 2,5-minutowa drobnica, chociaż generalnie mało co jest długie na tym albumie, to jest bardzo krótka płyta, która trwa ledwo ponad pół godziny i te rzeczy w większości mają właśnie tak po 2,5 minutki. Bardzo przyjemna muzyka, właśnie pasująca do wiosny, dodatkowo bardzo ciekawa okładka z taką ogromną, narysowaną wiśnią. Wygląda trochę jakby Terry Gilliam to rysował i umieścił w Monty Pythonie, więc bardzo sympatycznie, przyjemnie i dorzucam mniejszym do koszyczka, a my idziemy dalej.

0: nieubłaganie nadszedł czas żegnania się, związany tak jak nomen omen zawsze z tym, że gramy jazzy i rzeczy pokrewne na sam koniec i mamy tego trochę dzisiaj, ale zanim przyjdzie do czego, no to rozpracujmy sobie to, co się działo wcześniej. Ode mnie jeden numer zespołu Sztylety z nowej tegorocznej płyty. Dyktowane to było nawet nie tyle samą muzyką, bo umówmy się, że muzyka zespołu Sztylety nie jest zbyt wiosenna, co mieliście zresztą okazję usłyszeć chwilę temu na antenie, ale mowa też o albumie o dość sugestywnym tytule Wszystkie rany niezabliźnione, ale jest tam numer o tytule Pokémony Goldy, a mamy rok, jaki mamy, 2026, i przy każdym momencie, którym przypominana jest kadra trenera Adama Nawałki, selekcjonera, i Euro 2016, cały czas też mam w tle to, że wtedy się tych Pokémonów szukało i to, że to jest jeden z takich motywów w mojej głowie, każdy może mieć rzeczywiście inaczej, ale ten rok jest dla mnie rokiem mocno orientowania się, że 2016 rok był naprawdę 10 lat temu i że to już jest kawałek czasu, więc te Pokémony jakoś tak jako wspomnienie tej bardzo sympatycznej zresztą wiosny ówczesnej, no i wczesnego lata wskoczył mi do tego tematu, mimo że no jakby zarówno tekstowo, jak i muzycznie być może nie jest to najbardziej wiosenna muzyka na świecie.
1: Z mojej strony w tym zestawieniu zagościł tylko zespół Besna, ale jako, że to jest 8,5-minutowa ponad nawet piguła, to może aż zespół Besna. Próbowałem go grać dwa razy, raz się nie zmieścili, a raz ich grałem, jako że to było niedawno, no to nie trzeba mówić więcej o tym zespole, bo mogę powiedzieć tyle samo, że to jest świetna grupa słowacka z Bratysławy, która wydała dwie płyty i chciałbym, żeby zagrali w Polsce, bo jeszcze to nie było. No i powód grania tego utworu, jak wiemy, na wiosnę przyroda budzi się do życia. Chwilowo można to było odczuć, potem na chwilę to przygasnęło razem z temperaturami, ale teraz znowu na szczęście to wybucha i robi się przyjemnie i w związku z tym utwór o tytule Spew Dresda, raczej tu nie trzeba mówić nic więcej, to jest zespół, który ewidentnie ma kontakt z przyrodą, bo ta przyroda jest w całej ich dotychczasowej twórczości. Co do tego, co na koniec, przygotowaliśmy standardowo zestawienie jazzowe, ale nie tylko, bo mamy też muzykę funkującą. Mamy soul z jednym przedstawicielem, który chyba nie zmieścił się jeszcze w ogóle w tym radiu. Możliwe, że graliśmy go w jednej z poprzednich rozgłośni, w których prowadziliśmy te audycje, albo nawet nie te audycje, ale w tym samym składzie. Mianowicie Leon Ware z płyty Musical Message z 1976 roku, ale to jest Leon Ware z utworem o tytule Holiday, w którym pojawili się na wokalach również Marvin Gaye i Bobby Womack, czyli to jest taki skład, że ciężko w ogóle o taki skład wokalistów w jakimkolwiek utworze. Nie wiem, czy to jest jakiś wielki klasyk, niemniej słucha się tego dobrze i płyta całościowo jest świetna. Podejrzewam, że ten utwór mógł być samplowany, bo soul jest często samplowany w hip-hopie, to samo funk i w ogóle te starsze nagrania, w których linia basu, klawisze są bardziej wysunięte.
0: Jeżeli chodzi o moje propozycje do tej sekcji jazzującej, no to Jill Scott z tegorocznej płyty. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale myśmy już ją chyba grali, bo ty ją przyniosłeś, więc nie będę się powtarzał, ale jest to rzecz naprawdę bardzo, bardzo dobra i bardzo wiosenna. Oraz Karim Ali, artysta, który z tego co widziałem jeszcze nie ma nawet debiutanckiej płyty, ale zasuflowało mi go KXP i okazało się, że te promocyjne utwory, które pojawiły się w sieci, są na tyle sympatyczne, że nie tylko chętnie ich słucham, ale też po prostu pasują do wiosny. Lekkie, jazzujące, podbite elektroniką, czego chcieć więcej tak naprawdę. Chyba tylko porządnej pogody, i tego, no, życzymy sobie, bo my nagrywamy to przed majówką, a wy już po majówce tego wysłuchacie, no ale żeby ten maj był przyjemny, bo to jest zawsze taki moment przejścia, to jest taki miesiąc, który już nie jest, kwiecień jeszcze bywa różny, maj jest zazwyczaj w porządku, jeżeli chodzi o pogodę, więc tego się trzymajmy i oby tak było. Plany wstępne są takie, żebyśmy w maju też zrobili po prostu audycję z motywem majowym, chyba, jeżeli...
1: Tak, tak, są takie plany, nie wiem, czy to się uda zrealizować.
0: No właśnie, stąd to moje chyba.
1: No właśnie, maj jest dosyć napięty, mnie wysyłają na wyjazd służbowy, jest też majówka, zobaczymy, jak to będzie. Dwie ostatnie rzeczy, które zagraliśmy, te już stricte jazzowe, to Chick Corea. Natomiast z płyty Circle In, która jest jedną z mniej znanych w dyskografii Chicka Corea, nie wiem czemu, to jest bardzo dobra płyta, i z niej utwór Bossa, i Chick Corea ma na niej okulary przeciwsłoneczne, także uznałem, że po pierwsze bossa nova to jest muzyka wiosenno-letnia, po drugie, skoro są na niej okulary przeciwsłoneczne i Chick Corea mówi, wygląda kolokwialnie mówiąc, jakby sobie chillował i miał wszystkie czynniki, na które nie ma wpływu, głęboko, takiego stanu wam życzymy na te zbliżające się tygodnie. I ostatnia rzecz to Chicago Underground Duo. Tu z kolei panowie również wyglądają, jakby byli w podobnym stanie ducha. Niemniej nie na okładce tej płyty, którą przyniosłem, bo Chicago Underground Duo to duet dwóch muzyków, Roba Masłuka i Chada Taylora, i to ten pierwszy pojawia się czasami w Krakowie ze swoimi innymi projektami. Chad Taylor chyba nie. Niemniej to jest zespół, który występował, ale w Warszawie w klubie Pardon to Tu. Wydał kilka płyt, ostatnia jest zeszłoroczna, natomiast ja sięgnąłem po płytę, która Boca Negra z 2010 roku, która sygnalizuje jakieś wpływy kultury latynoskiej, no bo jak sobie na szybko sprawdziłem, Boca Negra to jest deser, który łączy wypiek, taki babeczko podobny, ale z ostrymi papryczkami i z czekoladą. To jest kuchnia meksykańska. Brzmi to ciekawie. Czy taka mieszanka, czy proponują muzyka? No na pewno jest tu wiele różnych kierunków na tej płycie i panowie próbują w dodatku eksplorować wszystkie naraz. Słucha się tego dobrze, ale no to jest coś, czego nad czym trzeba było przysiąść. Ale jest jakościowe. Nie wiem, czy na zbliżającej się jesieni jazzowej, bo wiem, że w lecie nie ma żadnego projektu z udziałem Ruba Mazurka. Czy będzie na jesieni jazzowej? Zobaczymy, jeżeli będzie, to warto się będzie udać. Czy to będzie koncert w Alchemii, czy to będzie w jakimś innym klubie. Rob Mazurek robi rzeczy świetne, no i lubi Kraków, na to wychodzi. Także, no, także
0: kto,
1: miło.
0: Kto nie lubi? My czasem. W ogóle nagrywamy to w momencie, kiedy życz się nam szczęścia, bo nagrywamy to w momencie, akurat jak ty mówiłeś, sobie scrollowałem telefon, wyskoczyła mi informacja, że angielscy kibice są już na mieście, więc nie mogę się doczekać, a my się będziemy przemieszczać za niedługo w okolice centrum. Dla informacji, nagrywamy to w dniu, kiedy Crystal Palace gra w Krakowie, więc mam nadzieję, że będzie w porządku i oby u was też było w porządku. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Wrobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 4 dzień maja i 124 dzień 2026 roku. Solenizantami dzisiaj są Monika, Florian, Michał, ale także Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotard, Lucylla i Wespazjan. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o inne święta, no to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wspomniałem o Florianie jako solenizancie, a to oznacza, że dzisiaj święty Florian rządzi, a to oznacza z kolei, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, bo takowi dzisiaj świętują. Dodam jeszcze, że może i właśnie dlatego 4 maja z reguły w okolicach naszej uczelni, czyli na ulicy Warszawskiej lub Filipa, pojawiają się właśnie zespoły ochotniczych straży pożarnych, a w zasadzie poczty sztandarowe i nie tylko. A poza tym, że strażacy, to dzisiaj mamy również Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Gancarza i Dzień Piekarza. No i poza tym, to dzisiaj Światowy Dzień Powolności. Nie wiem, dlaczego akurat tak to podchodzi. No i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, moi drodzy. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy chodzi o film, czy o tą techniczną, ten techniczny aspekt sprawy, ale nie zmienia to faktu, że ładnie to brzmi. No i informacje koncertowe, skoro tak, moi drodzy, to dzisiaj na godzinę 18 do Gwarka możemy się udać, a tam Opel in Sky i Sharks in Your Mouth będą koncertować, jednym słowem, dźwięki takie jakby troszeczkę kanadyjskie, ale niekoniecznie. Natomiast jutro w Tauron Arenie, czyli 5 we wtorek o 20:00, Alvaro Soler, którego utwory nuciliśmy nieraz, a cały świat polubił i pokochał. Przypominam, Alvaro Soler jutro we wtorek o 20:00 w Tauron Arenie. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to wybrałem dla Was animację i to nie byle jaką, tylko Super Mario Galaxy film. A generalnie to łezka wokół się kręci, ale kiedyś gierka taka była, która rozbujała fantazję i emocje, bo znana była na całym świecie. Zresztą gra się w nią i do dzisiaj, jednym słowem, mamy hydraulików z Nowego Jorku, którzy nie jeden problem rozwiązują. A to wszystko oczywiście w nowej odsłonie animacyjnej do obejrzenia i możecie to obejrzeć już dzisiaj o 18:30. Zresztą tak na marginesie, jutro też. W związku z tym Super Mario Bros. W multikinie już o 18:30 dzisiaj i jutro. No i informacje bieżące, a ja przypominam, że macie ostatnią szansę, aby zarejestrować się do interdyscyplinarnego konkursu wiedzy Sigma Challenge. A rejestracja do tego konkursu kończy się dzisiaj o godzinie 14:00. Przypominam, 4 maja, godzina 14:00 to godzina 0:00. Potem już się nie zarejestrujecie, a dodam jeszcze, że Sigma Challenge to interdyscyplinarny konkurs wiedzy skierowany do studentów, który ma pokazać, kto jest najlepszy, najbystrzejszy wśród młodych ludzi w Polsce. A jeżeli nie jest dla Was najistotniejsze błyśnięcie wiedzą tu i ówdzie, to dodam, że konkurs ten nie tylko pozwala wykazać się wiedzą, ale można również powalczyć o nagrody, bo do wygrania jest nawet 17 000 zł. Przypominam jeszcze raz, dzisiaj do godziny 14:00 ostateczny termin rejestracji do konkursu Sigma Challenge. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągła calusieńki dzień i nockę zresztą też. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk Łącz Radio, i w zasadzie wszystko pozostałe jest po naszej stronie, czyli powinno być czysto, głośno i wyraźnie.
A jeżeli chodzi o takie szczegóły programowe, to podpowiem, że jutro o 9 startujemy z porankiem. Natomiast wieczorem o 21 worek buszu, na który Piotrek i Kuba zapraszają Was. No i będziemy znowu pływali po ogromnym morzu muzyki różnorakiej i na pewno nie byle jakiej. To będzie jutro, natomiast dzisiaj tuż po 20 GPS, na który oczywiście już w tej chwili Was serdecznie zapraszam.

Dzień dobry, witam Was serdecznie z początkiem pierwszego tygodnia maja, a przynajmniej tym uczelnianym początkiem tygodnia. A wita się z Wami Tomasz Kapuśniak.

Jeżeli miałbym zacząć podsumowywać miniony już tydzień, no to oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym, że 64. Rajd Politechniki Krakowskiej dobiega powoli końca. W zasadzie już dobiegł końca, ale nie zmienia to faktu, że pewnie niektórzy dopiero wracają. I w ten oto sposób kilkuset studentów po raz kolejny bawiło się doskonale na górskich i nie tylko górskich szlakach. Między innymi również mieli okazję wysłuchać doskonałego koncertu, a poza tym były również gry i zabawy, tudzież grochówka na pożegnanie. A poza tym, moi drodzy, no dopisała pogoda, co by na to nie powiedzieć i nie wspomnieć. Co prawda, no powiedzmy, początek poprzedniego już tygodnia zapowiadał się no niezbyt dobrze, no bo przymrozki to nie jest najlepszy wskaźnik uczestnictwa w rajdzie. Na szczęście okazało się, że tylko pierwszego dnia było troszeczkę chłodno w nocy, natomiast później było już coraz lepiej. No i przede wszystkim gorąca atmosfera, w związku z tym mam nadzieję, że na pewno ci, którzy wzięli udział po raz pierwszy w tegorocznym rajdzie, no to na następny rok zdecydują się po raz kolejny na ten eksperyment.

Stuck like glue. A jeżeli chodzi o inne wydarzenia niezwykle ważkie i istotne, to podpowiem, że od 23 do 26 kwietnia odbywały się w Poznaniu Motor Show, jednym słowem największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, a właśnie tam, zgodnie z zapowiedzią, którą chyba w czasie dnia otwartego MechPower zapowiadał, nasz zespół z bolidem pojawił się również tam. No, mam nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią również udało im się ściągnąć do ich bolidu gwiazdy, no może nawet Roberta Kubicę. A jeżeli już mowa o innych faktach, no to również czekam na to, czy a w zasadzie na informacje odnośnie tego, jak im poszło w Berlinie, no bo wiecie, 23-26 kwietnia to był Poznań, natomiast zgodnie z zapowiedzią, którą uzyskaliśmy od nich bezpośrednio oczywiście, mijający długi weekend, czyli 1-3 maja, nie byli na rajdzie, byli za to w Berlinie na wyścigach, w związku z tym czekamy, może się okazać, że jeszcze w tym tygodniu przekażę Wam kolejne doskonałe wiadomości odnośnie MechPower i naszego elektrycznego bolidu.

było już o studentach, no to chyba pora wspomnieć o studiach, moi drodzy, bo delegacja z Politechniki Krakowskiej złożyła wizytę w tureckich uczelniach technicznych, m.in. Istanbul Technical University oraz Yildiz Technic University, które są naszymi partnerami, a naszą uczelnię reprezentowali m.in. pan rektor, profesor dr habilitowany inżynier Andrzej Szarata, jak również paru innych przedstawicieli zarówno Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, no, jak również z działu współpracy międzynarodowej. W trakcie spotkań mówiono możliwe obszary dalszej współpracy naukowej i edukacyjnej, a delegacja Politechniki odwiedziła też Technopark, w którym działa ponad 750 firm i który jest najważniejszym technoparkiem w Turcji. Skądinąd oczywiście czekamy na kolejne informacje z tego kierunku.

Również w minionym tygodniu we Wrocławiu z kolei odbyła się czwarta ogólnopolska konferencja szkół doktorskich z udziałem również delegacji Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Dodać należy, że oczywiście gospodarzem był Uniwersytet Wrocławski, a w wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci 98 szkół doktorskich i z uniwersytetów, uczelni technicznych, artystycznych, medycznych oraz instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk, kształcących w sumie 84% wszystkich doktorantów w Polsce. A tematyka obrad skupiała się na podsumowaniu funkcjonowania szkół doktorskich, w tym również ewaluacji, co ma pewne znaczenie oczywiście dla naszej uczelni, no i oczywiście efektywności kształcenia z perspektywy 6 lat obowiązywania nowej ustawy. Przy okazji omawiano również wyzwania, jakie stoją przed uczelniami w nadchodzących latach, no bo szkoła doktorska w otoczeniu społecznym, rola sztucznej inteligencji, jak i również status doktoranta. Należy również zaznaczyć, że Szkołą Doktorską Politechniki Krakowskiej reprezentowały panie doktor habilitowana inżynier Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, profesor Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany inżynier Agnieszka Leśniak, profesor Politechniki Krakowskiej oraz doktor habilitowany inżynier Maria Kurańska, profesor Politechniki Krakowskiej.

Były już podsumowania, natomiast trzeba również przygotować pewną formę antre czy zapowiedzi. Dość powiedzieć, że 6 maja na Politechnice odbędą się warsztaty stacjonarne przy Centrum Transferu Technologii, które mają być poświęcone przygotowaniu projektów do Horyzontu Europa, jednym słowem pozyskiwaniu grantów i nie tylko. Dość powiedzieć, że w ramach szkolenia, konferencji zaprezentowane między innymi będą oferty programu Horyzont Europa, rodzaje projektów oraz zasady finansowania, a w trakcie spotkania omówione zostaną również formularze wniosku oraz inne kluczowe informacje niezbędne do przygotowania i złożenia aplikacji w ramach programu Horyzont Europa. Szkolenie, podkreślam jeszcze raz, odbędzie się 6 maja w godzinach od 9.30 do 13.30 w siedzibie Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, to jest Galeria GIL, drugie piętro, oczywiście zapraszam. A, jeszcze powinienem dodać jedną rzecz. Na stronie uczelni, w zasadzie Centrum Transferu Technologii, znajdziecie link do rejestracji na to wydarzenie, na tą konferencję.

jeszcze jedna zapowiedź, aczkolwiek taka, no powiedzmy, proekologiczna, bo od maja będzie możliwość wzięcia udziału w akcji rowerem do pracy 2026. A osoby zainteresowane wzięciem udziału w tegorocznej kampanii rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca i tak w kółko, organizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa, mogą już się zarejestrować i utworzyć konto w dedykowanym do tego portalu. Rejestracja przejazdów na rowerze odbywać się będzie w ramach konta na tym portalu, a link do krótkiej instrukcji rejestracji oraz obsługi portalu znajdziecie, no myślę, że na stronie głównej uczelni, a jak nie, to na stronie wydarzenia. Dodam jeszcze, że celem kampanii rowerem do pracy, do której przystąpiła w tym roku również Politechnika, jak co roku zresztą, jest popularyzacja roweru jako codziennego środka transportu wykorzystywanego m.in. w trakcie podróży do i z pracy, a adresatem akcji są wszyscy pracownicy przyjętych do akcji pracodawców. Najbardziej rowerowi pracownicy otrzymają po zakończeniu akcji od Urzędu Miasta Krakowa nagrody. W związku z tym jest tutaj pewien drobny, no, nie powiem, że bat, ale na pewno zachęta.

to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że na pewno nie słyszymy się po raz ostatni, ale już w tej chwili chciałbym zaprosić na godzinę 20, bo dzisiaj GPS to na antenie Radia Nowinki. Jutro zarówno poranek w Nowinkach, jak i worek buszu. Natomiast dzisiaj mówię Wam serdecznie do usłyszenia, pa, pa i cześć.

obaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go.

0: babičku materinu. Thank you.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc, moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
2: To co, zaczynamy pogrzebinek w Warszawie. Dobry wieczór.

0: Merci beaucoup, madame, monsieur. Andrzej, nie podziękowałeś.
1: Dzięki.
0: Kiedy Andrzej mówi dziękuję, to znaczy, że będzie kawałek o kotach. Tym razem ksero z kota, jeśli państwo pozwolą. Jedźmy.

0: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Panie i panowie, nasz pierwszy dzisiejszy gość. Spięty! Spięty, spięty, spięty. Pan Bóg zastępuje. Cześć, Spięty. Dawnośmy się nie widzieli.
1: Dzięki bardzo. Wieczność.
0: Wieczność i zostawiam państwa sam na sam ze Spiętym i z zespołem Pijama Borno. Mówił Lucjan Kedryński.

Bardzo dziękujemy. To jeszcze nie koniec przygód z Hubertem. Ciąg dalszy nastąpi. Teraz film o końcu świata.

Cześć, Rafał. Dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość. Pierwsza wolna piosenka tego wieczoru. Jeśli ktoś popatrzył sobie wcześniej partnerkę, niech poprosi ją do tańca. Okazja jest znamienita. 28. One lap.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.